0: dalej do tej chwili.
1: Ona nas ty obsługiwała cały czas, to się jej bardziej kwiaty na już niż nie. Pani sobie bardziej zasłużyła na kwiat niż ja. Dziękuję.

0: Köszönjük szépen!
1: Bardzo chciałem podziękować waszemu przedstawicielowi za piękne słowa i za piękne pamiątki z dzisiejszego modlitewnego spotkania.
2: Én is szeretném megköszönni ezt a szép közös találkozót, ezt a misét.
1: W rozmowie powiedziałem, że jestem wdzięczny za to, że kultywujecie pamięć Esterházyego Janosa. I prosimy o to, aby w dalszym ciągu ta pamięć była w tym miejscu żywa.
2: A polgármester úrral való személyes rövid beszélgetésem során megköszöntem, hogy Esterházy János emlékét ápolják, és megkívántam, hogy ez továbbra is így legyen.
1: Kiedy zapoznawałem się z jego życiorysem, to odkryłem również takie wątki bardziej osobiste, nie tylko te związane z historią waszych narodów, słowackiego i węgierskiego, czy też narodu polskiego.
2: Amikor az életrajzával ismerkedtem, akkor személyes vonatkozásokat, személyes dolgokat is észrevettem, nem csak azokat a fontos történelmi kapcsolatokat, amik a lengyel, magyar, szlovák népeket összekötik.
1: Odkryłem na przykład, że mamą Janosa Esterházyego była Elżbieta Tarnowska, a więc kobieta, która wywodziła się z rodziny, która założyła moje rodzinne miasto Tarnów, stąd nazwisko Tarnowska.
2: Azt is gyorsan észrevettem, hogy Elżbieta Tarnowska egy olyan nemesi családból származik, amelynek azt is köszönhetjük, hogy az én szülővárosomat, Tarnovot réges-régen megalapította.
1: Poza tym Janosz Esterházy żył w miejscu związanym ze świętym Andrzejem Świeradem. Dzisiaj do południa miałem okazję być w tym miejscu i zobaczyć grotę, jaskinię świętego Andrzeja Świerada. Święty Andrzej Świerad wywodzi się z terenu mojej rodzinnej diecezji tarnowskiej i zanim przybył tutaj na ziemię do Słowacji, do Nitry, miał pustelnię w okolicach właśnie Tarnowa.
2: Zoboregyi Szent András emlékhelyét látogattam meg a délelőtt folyamán, akiről tudni kell, hogy még mielőtt itt folytatta áldásos életét, az én egyházmegyém területén született meg.
1: Chcę też wspomnieć, że Janosz Esterházy walczył o prawdę zamordowanych w Katyniu polskich oficerów i też pomógł jednemu z polskich żołnierzy, generałowi Sosnkowskiemu, w przedostaniu się na zachód, a generał Sosnkowski należał do jednych z najwybitniejszych żołnierzy Wojska Polskiego, a więc tych wątków takich osobistych związanych z moją obecną funkcją jako biskupa polowego jest bardzo dużo i Janosz Esterházy jest z tego powodu również mi bardzo bliski.
2: Harcolt az igazságért a Katyńban kivégzett lengyel tisztek tanúságáért, és segített egy lengyel generális, Sosnkowski generális menekülésében is, aki az egyik legkiválóbb lengyel katonatiszt volt.
1: Z tą większą śmiałością proszę was, abyście się modlili o jego beatyfikację i abyście dążyli do tego, by kontynuować to, co było dla niego takie bardzo ważne, byśmy wszyscy dla siebie byli braćmi i siostrami.
2: Ezért kívánom és kérem, hogy továbbra is meleg szívvel imádkozzatok Esterházy János boldog avatásáért, és azért a célért, amit maga elé is tett, és elénk is, hogy azért tegyünk meg mindent, hogy egymás testvéreinek tarthassuk magunkat.
1: Z całego serca na końcu jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem razem z wami się wspólnie w tym miejscu modlić.
2: Teljes szívemből köszönöm még egyszer a meghívást, és azt, hogy itt együtt imádkozhatunk ezen a szép helyen.
1: Dziękuję wikariuszowi generalnemu, który jest przedstawicielem biskupa Nitry. Proszę przekazać biskupowi Nitry, Williamowi Judakowi, najlepsze pozdrowienia ode mnie i dziękuję za odczytanie mojej homilii. Nie była krótka, ale mam nadzieję, że dało się wytrzymać.
2: Köszönöm szépen a helytartó atyának a jelenlétet, és kérem, hogy üdvözölje nevemben a nyitrai püspök urat, és azt is köszönöm, hogy felolvasta a szentbeszédemet, ami talán nem volt rövid, de talán értelmezhető volt.
1: Bardzo jestem ujęty pięknym poziomem śpiewu, chóru. Cieszę się bardzo, że nam pomagaliście w modlitwie, bo no nie zawsze chór kościelny pomaga w modlitwie, ale wy akurat pomagaliście, za co jestem bardzo również wdzięczny.
2: Nagyon köszönöm a kórusnak is a munkáját, megérintette a szívemet. A kórus nem mindig segít ebben, de ebben az esetben ez így volt.
1: Niech Pan Bóg wam i waszym bliskim oraz wszystkim naszym tutaj narodom, z których pochodzimy, błogosławi i pozwala nam żyć zawsze w bezpieczeństwie i w pokoju.
2: Kívánom, hogy ő Isten adja áldását ránk, minden közeli hozzátartozóitokra, illetve a szomszéd nemzetekre is, hogy mindig biztonságban és békében élhessünk.
1: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Ite missa est. A szentmise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.